0: Nya ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5 0 7 8 4 15 4 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5.
1: Abayambe mbagalizo okubeera obulungi okukyusa ku bulamu mweraba.
2: Radio Mudwat 25.

0: Echinta bulicho wimba okuteka mu mudu za weekend chuliza wanu ku radio buddu Echinta bulicho Echinta bulicho wimba okuteka mu mudu za weekend chuliza wanu ku radio buddu Echinta bulicho Echinta bulicho wimba okuteka mu mudu za weekend chuliza wanu ku radio buddu. Muziki kuliko nofucha.
1: Haimba kukaimba.

kare wakulo olugamba ne awo olugamba oluku lunkolera nange siva ku madimbu ko program munayu ne gusajja gwo wazaluddawa ejwa jokalakase ekitu ekyo Nye walai wa na Uganda mwe namba kubizanti mjibere kuchilo chino olugambo ne wachirizi Urujanga lupia chibifuna wachibifuna wachibige wachibifuna chibifuna mnanga